wele wasa oya bi majita be puma be bola be najita ndeyi be na yala mutwa simwe sena ko ichama ichama ni